chaka chino cha 2026 tikupatsira ninkhani za chikoka za mu Africa. Ndi madapiri mulutsi wazochitika sabata ili onse pa nthawi ya 7 koloko.